Abue change mama kachi, mahele jojo kaya we, mahele jojo. Abue change mama kachi, mahele jojo.